Wejdę w wodę, jo. Ciopaj tym, bo wejdę w wodę, jo, jo. Masz it up, juicy.